0: Adriano Varga.
1: Gioia Noel.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Veselých Świąt.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.